Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!

0: We remember.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

za nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat na dziś to porady domowe w piwnicy, czyli jak ogarnąć królestwo kartonów, pajęczyn i tej wszechobecnej wilgoci. Definicja prosta. Piwnica ma chronić i porządkować, a nie pożerać nasze rzeczy.
2: I od razu spoiler. Piwnica to system magazynowy tylko offline. Jak dobrze ustawicie strefy, światło i monitoring wilgotności, to działa to jak gra z dobrym lutem. Drodzy, dzwońcie do nas. Numer to 732-185-08 i sub na YouTubie Radio Synteza, bo będzie grubo.
1: Zanim Piotrek zacznie strzelać hasłami smart i chmura, to dajcie mi starą szkołę. Pierwsza rzecz, suchy nos w piwnicy. Kładziecie na podłodze kawał folii i zostawiacie na noc. Jeśli rano skrapla się woda, to macie zimny pot piwnicy. Wtedy proste triki. Woreczki z węglem aktywnym w rogach i szczelne pojemniki.
2: Albo zamiast zgadywać, montujecie malutki czujnik wilgotności i temperatury, który śle dane do telefonu. Serio, groszowa sprawa. Potem automatyczny osuszacz na gniazdku z harmonogramem i bach, wilgoć spada jak morale na poniedziałek. Sztos.
1: Półki, drodzy Państwo, z drewna albo metalowe, ale stabilne. Najcięższe klamoty na dole, lżejsze wyżej. Prosta fizyka bez aplikacji. Podnóżki, kawałki gumy i koniec drgań. Etykiety kredą na tabliczkach, bo jak się zmieni zawartość, to start i korekta jednym pociągnięciem.
2: Etykiety są ok, ale ja robię level wyżej. Kody QR do spisu w notatniku i gotowe. Wpisujesz słowo klucz i wiesz, że kabel do syntezatora leży w pojemniku numer alfa. Nie szukasz po ciemku, nie płaczesz nad kartonem z ozdobami.
1: Po ciemku to ja mam patent. Lampa na sznurek, stara dobra sprawa. Wchodzisz, pyk i działa. Zero lagów. Owszem, żarówkę zamieńcie na LED, bo mniej grzeje i dłużej świeci. Tylko błagam, nie dłubcie w instalacji bez wiedzy. Bezpieczeństwo ponad lifehacki.
2: A ja dorzucę taśmę LED z czujką ruchu. Wchodzisz i robi się dzień jak w hangarze Millennium Falcona. Do tego listwa magnetyczna na narzędzia i koniec grzebania w pudełku z gwoździami. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
1: Konserwacja narzędzi. Cienka warstwa oleju mineralnego na stal i portzy. Silika gel w puszkach z dziurkami. Kreda szkolna do pudeł z wiertłami. Łapie wilgoć aż miło. A śrubki do małych słoiczków po musztardzie. Opis na wieczku, jest porządek jak w studiu.
2: Level Nerd, vacuum sealer do rzadko używanych kluczy i pił. Ostrza zamknięte bez tlenu rdzewieją dużo wolniej. Jak nie macie sealerów, to strunowe woreczki z wkładem pochłaniającym wilgoć i posprzątane. Tak proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Słuchaj no młody, bo wy się uzbroicie w kody i waku i potem przyjedzie teść, potrzebny młotek, a ty logujesz się do chmury, żeby znaleźć półkę. Drodzy, analog też działa. Wystarczy regał numer 1, dział narzędzia, półka druga, młotek mieszka tu.
2: Nie spinaj się, Igor. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, więc ja dokładam tylko jedną. Czyli automatyczne przypomnienie w telefonie, żeby raz na kwartał przewietrzyć piwnicę i dosypać pochłaniacze. Bez rutyny każdy system padnie. Masakra gwarantowana.
1: A propos wietrzenia, nie trzymajcie nic łatwopalnego przy piecykach i gniazdkach. Zero otwartego ognia. Serio. Rękawice, okulary, maska przeciwpyłowa i latarka czołówka. Bezpieczeństwo to nie bumerstwo, tylko rozsądek. I to mówię ja, który kocha analog, a nie adrenalinę.
2: Sfera odorów, bo to temat tabu. Piwnica często pachnie jak stary ser. Woreczki z węglem aktywnym i soda w otwartych miseczkach robią robotę. Tylko wymieniajcie je regularnie. Użyte fusy z kawy odpadają, bo pleśnieją szybciej niż ja klikam sub na naszym kanale.
1: Gryzonie i owady. Najpierw porządek i uszczelnienie szpar. Sprzątacie resztki jedzenia, ziarna do metalowych puszek, a nie do kartonów. Jak już coś się wprosi, to humanitarne pułapki i wynosimy gościa daleko, bez trutek. To dom, a nie pole bitwy.
2: Można dorzucić odstraszacze ultradźwiękowe. Czasem działają, czasem nie. Prawda leży po środku, jak zawsze. Ale jak zrobicie porządek i dacie światło z czujką, to freeloadersi sami uciekają, bo im przestaje być przytulnie. Dobrze, w kot.
1: Anegdota z życia radia kiedyś. Schowałem w piwnicy pudło z taśmami z lat 80. i miniaturowy głośnik, bo miejsca brakło. Zgadnij, kto potem marudził, że coś się z nagraniami stało. Morał? Trajektorie pól magnetycznych to nie żart. Trzymajcie nośniki z dala od głośników.
2: I tu wchodzi cyfryzacja, cała na biało. Przerzucacie kasety na pliki. Trzymacie kopie w chmurze i potem macie. A żeby wiedzieć, co gdzie jest, naklejacie tagi NFC na pojemniki i skanujecie telefonem. Brzmi kosmicznie, a działa jak masło.
1: Dla majsterkowiczów stacja robocza z palety i dwóch kozłów, składana, stoi przy ścianie, nie zabiera miejsca. Na ścianie pegboard z haczykami, ale zróbcie mocne kołki, bo inaczej huk i płacz. Izolacja akustyczna z grubego dywanu. Na ścianie wystarczy. Nie róbcie studia nagrań w bunkrze.
2: Ja bym dołożył maty antypoślizgowe pod regały i czujnik zalania przy podłodze. Jak złapię wodę, to wyślę powiadomienie i życie uratowane. A do przechowywania sezonowych rzeczy worki próżniowe i gotowe. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę miejsca.
1: No dobrze, wrzućmy złoty środek. Analogowy porządek plus 2-3 sprytne elektroniczne podpórki i najważniejsze, zasada, odkładasz na miejsce od razu.
3: Inaczej piwnica zemści się po tygodniu. A teraz, drodzy Państwo, subujecie YouTube Radio Synteza i wbijacie na radio-synteza.pl.
2: I pamiętajcie, linia jest gorąca, 732 108 508. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie, a ja chcę Wasze najlepsze lifehacki. Za chwilę mały jingle Radia Synteza i porcja Synthwave prosto z duchologii lat 80.
1: Czyli klasycznie, nie dogadaliśmy się do końca. Ja biorę kredę i półki, a Piotrek koduje czujniki. Ale wiecie co? Efekt będzie ten sam. Porządek i spokój. A to lubię. Dobrze, w kot. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydł

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: krótkie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to zdrowie psychiczne. Prosto mówiąc, to kondycja naszej głowy, emocji i nawyków. Jak się zbieramy po stresie, jak śpimy i czy nie wariujemy od bodźców, które sami sobie serwujemy.
2: Drodzy Państwo, to jak firmware mózgu. Jak nie aktualizujesz, to zaczyna lagować. Sen, ruch, relacje i trochę higieny cyfrowej. Serio, to jest zestaw narzędzi, a nie tajemna magia.
1: Kiedyś było prościej. W reżyserce taśma się plątała, to robiłem jedną rzecz. Głębokie wdechy, liczyłem obroty szpuli w głowie. Łyk czarnej kawy i wracałem do roboty. Zero aplikacji. Była cisza i mechanika.
2: A ja pamiętam z kina sci-fi, jak załoga uczyła się medytacji w symulatorze gwiazd. Dziś mamy to w domu. VR, spokojne krajobrazy, biofeedback, słuchawki wyciszające. Narzędzia, które uczą mózg resetu, jak checkpoint w grze.
1: No jasne, tylko że z tym całym mierzeniem czasem robisz sobie drugi etat. Rano wykresy, wieczorem przypomnienia, a głowa chce zwykłego spaceru bez powiadomień. Albo 5 minut na starym syntezatorze.
2: Ale mierzenie to lustro. Nie musisz patrzeć codziennie. Wystarczy raz na jakiś czas. Tętno spoczynkowe, oddechy i te krótkie skany ciała. Technologia podpowie, kiedy zwolnić, zanim zrobi to zmęczenie. Brzmi jak cheat. Ale zdrowy.
1: Życie to nie dashboard. Jak wszystko ubierzesz w wykres, to jeszcze dorzucisz stres, czy wynik dziś jest za niski. Ja wolę stały rytm i parę rytuałów, proste i powtarzalne. Mózg lubi przewidywalność.
2: Rytuały tak, ale plan też. Technika, pomodoro, mikroprzerwy i gotowe. Aplikacja może po prostu wyłączyć rozpraszacze. Ja to nazywam trybem ratunkowym dla mózgu. Jedna rzecz na raz. Reszta czeka w kolejce, jak w porządnym buforze.
1: To ja dorzucam swój zestaw. Stała pora snu i pobudki. Godzina bez ekranów przed snem. Krótka lista zadań na kartce. Ogranicz newsy do jednego okienka dziennie i odrobina brzmień z analogów, żeby wywietrzyć głowę.
2: Ja dodam higienę cyfrową. Powiadomienia tylko od ludzi, a nie od algorytmów. Folder na chaos, czyli zapisz i odłóż. Blokery stron w godzinach pracy i jeden slot na bezkarne scrollowanie, żeby nie kusiło cały dzień.
1: Ruch, nie maraton. Krótki spacerek w średnim tempie. Bez telefonu w dłoni. Oddech przez nos i szerokie pole widzenia. To robi robotę. A kawa w rozsądnej ilości jako rytuał, a nie kroplówka.
2: Halo, linia otwarta. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732108508. I subskrybujcie nas na YouTube. Wpiszcie Radio Synteza. Dzwon, dzwon i klik, klik.
1: I pamiętajcie, jeśli jest naprawdę ciężko, to nie udawajcie twardzieli. Pogadajcie z kimś bliskim, z kimś zaufanym, a jak trzeba, to z profesjonalistą. To zwykła naprawa układu nerwowego. Nikt tu nie rozdaje medali za cierpienie.
2: Pogoda. Chmury i wiatr. Idealnie, żeby się obrazić na świat. Ale ja powiem tak. Deszcz to darmowy white noise. Idziesz w kurtce i mózg się resetuje jak po dobrym patchu. Gdyby była burza, to już w ogóle sztos.
1: Ćwiczenie oddechowe dla każdego. Oddech kwadratowy. Wdech na 4. Pauza na 4. Wydech na 4. Pauza na 4. 3 rundy i nagle hałas dnia ma mniejsze zęby. Bez aplikacji i bez fajerwerków.
2: A ja dorzucam szybki reset energii. Zimny prysznic przez pół minuty. Albo energiczne podskoki do ulubionego bitu. Do tego światło dzienne rano i szklanka wody. Mózg lubi takie proste sygnały, że jest start systemu.
1: Relacje, 2 rozmowy w tygodniu, poza ekranem. Może sąsiad, może kumpel z pracy, krótkie odwiedziny i trochę śmiechu. Człowiek jest przewodem zbiorowym. Samemu łatwo wpaść w pętlę zwrotną. Wiem coś o tym.
2: I przerwy sensowne. Co godzinę oderwij wzrok od ekranu i patrz daleko. Ramiona w górę, kręgi klikają i jest lepiej. Ja ustawiam budzik, bo inaczej wpadam w tunel. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dziennik na papierze. 3 linijki rano. Co czuję, co planuję, co olewam. Mózg dostaje porządek. Wieczorem 3 rzeczy, które wyszły. Małe zwycięstwa robią dużą robotę. To jest jak strojenie instrumentu przed koncertem.
2: Ja mam wersję cyfrową, dziennik nastroju z tagami, offline, żeby prywatność była święta. Wykres pyka i widzę, że po pracach w nocy spada nastrój. Więc ustawiam limit i koniec. Algorytm jako sprzymierzeniec, nie jako szef.
1: No i tu się różnimy. Ty kochasz piksele, ja wolę atrament. Ale cel mamy wspólny. Głowa spokojniejsza niż wczoraj. Mniej hałasu, więcej sensu. Radiosynteza gra wtedy znacznie lepiej. W uszach i w środku.
2: Kompromis. Analogowe rytuały Igora plus moje sprytne gadżety. Każdy wybiera swój miks. Subskrybujcie Radio Synteza na YouTube. Wejdźcie na radio-synteza.pl i dzwońcie na 732-108-508. Dobrze w kod.
1: A teraz krótki dżingiel i chwila na oddech. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Jeśli ktoś chce robić z tego politykę, my robimy radio i dbamy o głowę. No to jedziemy dalej po piosence.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to zdrowie psychiczne. Prosto i po ludzku to kondycja naszej głowy, naszego nastroju i tego, jak ogarniamy stres i codzienność. No to jedziemy. I od razu ważna sprawa, to nie jest porada medyczna. To radio i dwie gęby przy mikrofonie.
2: Drodzy Państwo, zdrowie psychiczne to taki system operacyjny mózgu. Jeżeli laguje, to wszystko laguje. Praca, relacje, nawet memy przestają śmieszyć. Na szczęście mamy narzędzia, od analogowych po kosmiczne. I nie bójcie się szukać wsparcia. To normalne.
1: Definicje definicjami, a ja wam powiem tak. W latach 80., kiedy składałem pierwszy syntezator w piwnicy, stres śmigał jak wiertarka w betonie. Pomogły mi trzy rzeczy: sen, spacer po nocy i granie prostych dźwięków, aż głowa się uspokoiła. Zero aplikacji, jeden kabel i cisza między nutami.
2: A ja kontruję futurystycznie. Wyobraź sobie VR-ową plażę, słuchawki haptyczne, tętno pod kontrolą i apka, która uczy cię oddychania, jak trener Jedi. Biofeedback podaje wykres, a ty widzisz, jak stres spada. To nie Blade Runner, to dziś.
1: Tylko że jak ci padnie bateria, to plaża znika, a fale milkną. Dlatego lubię rzeczy, które nie potrzebują aktualizacji. Kartka, długopis i proste pytanie. Jak się czuję i co mogę dziś zrobić malutkiego, żeby było lepiej? Dwie linijki dziennie wystarczy.
2: Kartka spoko. Ale ja lubię trakować nastrój w aplikacji, bo widzę trendy, tydzień po tygodniu. Uczysz się, co ci służy, a co wkurza. Dorzucam techniki poznawczo-behawioralne, krótkie ćwiczenia i przypominajki. I disclaimer, raz jeszcze. To nie lekarz w kieszeni, tylko pomocnicze narzędzie.
1: Relacje człowiek-człowiekowi tonikiem. Ja dzwonię do starego kumpla i gadamy o byle czym. O płytach, o kawie. Po rozmowie od razu lżej. To samo działa na antenie. Radio to wspólnota i to jest zdrowe.
2: I tu wjeżdża internet, ale mądrze. Discord, małe grupy, bez dramy. Wspólne granie, kooperacja, a nie krzyk na czacie. Wyłączasz toksyczne kanały i ustawiasz filtry higieny cyfrowej. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Sen, fundament zero, niebieskiego światła przed snem. Zwykły budzik, nie telefon. Zasłoń okno. Zrób rytuał, byle prosty. Herbata bez kofeiny. Trzy strony książki i koniec tematu. Mózg lubi powtarzalność.
2: A jak już musisz mieć gadżet, to niech ci zegarek tylko podpowie trend, a nie dyktuje życia. Ustaw tryb nie przeszkadzać i nie patrz na wyniki o świcie. Bo potem cały dzień gonisz cyferki zamiast dobrostanu.
1: Ruch. Drodzy Państwo, choćby kwadrans żywego chodu dziennie i trochę powietrza, to jak reset taśmy w magnetofonie. Wdech nosem powoli, wydech dłuższy. I jeszcze raz. Dobrze, w kot.
2: Ja dorzucam mikrotreningi. Kiedy kompiluje się kod, robię przysiady. Kiedy render leci, rozciągam barki. Gry ruchowe VR to sztos. bo łączą zabawę z wysiłkiem. Mózg kocha nagrody, a ciało dziękuję.
1: Jedzenie i picie. Bez cudów. Woda, regularne posiłki, mniej cukru. Kawa tak, ale nie litrami. Mówię, to ja, stary palacz z kubkiem, który pamięta jeszcze 2 dekady wstecz. Stabilne paliwo równa się stabilny nastrój.
2: Mindfulness, ale po ludzku. Skup się na jednym zmyśle przez minutę. Dotyk kubka, zapach deszczu, dźwięk miasta. Do tego oddech pudełkowy. Policz wdech do 4, zatrzymaj do 4. Wydech do 4, zatrzymaj do 4. I serio, to działa jak patch na rozbiegane myśli.
1: A teraz trudne słowo, doom scrolling. Przewijasz i przewijasz i rośnie niepokój. Słuchajcie, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Robisz limit czasu i koniec. Ja mam stary trik. O 7 wyłączam newsy. Włączam płytę i robię coś rękami.
2: Dokładam tryb skupienia i folder bezużyteczność, gdzie wrzucam aplikacje pożeracze życia. Raz w tygodniu czystka ikon. Jak w kosmosie odłączasz moduł bloatware i statek leci lżej. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.
1: Był kiedyś dzień, kiedy na antenie wszystko się sypało. Taśmy się plątały, ja się gotowałem. Zadziałały 3 proste kroki. Oddech, chwila ciszy i prośba o pomoc do realizatora. Człowiek nie jest sam, a jeśli czujecie, że fala was przykrywa, idźcie do specjalisty. To oznaka odwagi.
2: Tak, 100% normalności, rozmowa z psychologiem to jak serwis generalny. Zaufany człowiek bez ocen. Uwaga, internet nie zastąpi terapeuty, chociaż może pomóc znaleźć pierwsze kroki. I jak jest pilnie, to pytajcie bliskich o wsparcie. Tu i teraz.
1: Słuchajcie, Radiosynteza jest waszą spokojną zatoką. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie pogadać na żywo, to nasz numer to 732-10-8508. Dzwońcie, kiedy macie chwilę i oddech.
2: I koniecznie subik na YouTubie wpisujecie. Radiosynteza. Klik, dzwoneczek, bo wtedy algorytm robi nam masaż pleców. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja wtedy puszczę godzinę binauralnych buczeń.
1: Spokojnie, młody. Jeszcze chwila i puścimy wam jingle, a potem coś syntezatorowego dla równowagi. Co do różnic. Ty kochasz aplikację, ja kartkę. I wiecie co? Obie drogi są dobre, jeśli pomagają i nie robią z życia wyścigu z samym sobą.
2: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żart oczywiście. Kompromis jest taki. Technologia, kiedy wspiera, a nie steruje. Analog, kiedy uspokaja, a nie zamyka na świat. I koniecznie odrobina luzu codziennie.
1: No to jedziemy z dżinglem. Drodzy Państwo, dbajcie o sen, ruch, relacje i oddech. A jeśli trzeba, sięgajcie po pomoc. To była Radiosynteza. Wracamy za moment, a wy w tym czasie zróbcie łyk wody i krótki wdech, wydech. proste i skuteczne.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza. Jest środa, późny ranek i jedziemy z audycją Newsy i Pogoda.
2: Suwałki mają dziś niecałe 18 stopni. Lekki wiaterek około 3 km na godzinę. Wysoko trzyma się ciśnienie i sucho, jak na pustym parkingu. Poznań dogrzewa do ponad 20 stopni. Wiatr ledwo dmucha, jakieś 2 km na godzinę, a ciśnienie w okolicach 1020 hektopaskali. I pojawia się kapuśniaczek z tych mikrych, bo ledwie dziesiąte części milimetra. Toruń ma prawie 5 mm deszczu, więc chodniki robią splasz, a Olsztyn, chłodnawy, około 18 stopni, z wolnym wiatrem i symbolicznymi kroplami, czyli nuda bez burzy. Masakra.
1: Czuję to w krzyżu, strzyka mi w kościach, więc twoje kapuśniaczki, Piotr, to nie jest mój ulubiony soundtrack. Dobra, to jedziemy z grami, bo Outward 2 ma ogłoszony wczoraj dokładny start we wczesnym dostępie i ponoć już wkrótce za darmo będzie można to ograć. To RPG z przetrwaniem, zwykły podróżnik, wysoki poziom trudności, pory roku wpływają na świat i jest kooperacja na podzielonym ekranie. A studio Nine Dots mówi, że ruszy to na komputerze ziemniaku.
2: Dobrze w kod, bo split screen to bratnia dusza kanapy i wreszcie coś dla ludzi, którzy mają komputer starszy niż moje memy. Jak trailer nazywa się? Sprawdzamy Outward 2 na PC. Ziemniaku, to ja już czuję ten klimat. Ogniska, mokrych skarpet i mapy, która nie wybacza.
1: Spokojnie, rejs dopiero się zaczyna. Wczesny dostęp bywa jak plecak. Po 3 dniach niby wszystko jest, ale połowy nie znajdziesz. Więc czekam, aż pokażą, jak z balansem i tempem rozgrywki. Drugi temat to Google i wielkie przewietrzenie wyszukiwarki na I.O. 2026. Poświęcili jej podobno dobre 25 minut. Nowy pasek ma się rozciągać do długości pytania, proponować kontekstowe rozwinięcia i w praktyce robić za asystenta, który rozumie tekst, wideo, pliki, obrazy oraz karty w Chrome.
2: Sztos! Bo to już nie jest szukajka, tylko mózg w przeglądarce i model Gemini 3,5 Flash ma dokańczać myśli, zanim powiesz je na głos. Wrzucasz filmik z roweru, robisz fotę łańcucha i pytasz, co zgrzyta, a on ci podpowiada części oraz tutorial. I to jest przyszłość, nie bądź boomer. Igor, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Spokojnie, skarbie, niech mi asystent nie dokańcza myśli, bo jeszcze zepsuje moje zgryźliwe puenty. Ja lubię, gdy narzędzie pomaga, a nie prowadzi mnie na smyczy. Zobaczymy w praniu. A teraz chwila muzycznej regeneracji. Będzie syntezatorowy bas i kawałek, który wjeżdża jak nocny pociąg. Po krótkim dżinglu jedziemy z muzyką. A wy subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie na numer 732-108-508. Bo czekamy na wasze głosy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś na warsztat bierzemy nierozwiązane zagadki fizyki. Co to jest? To są te wszystkie pytania, które wiszą w powietrzu jak dym nad moją kawą. Wiemy sporo, ale ciągle brakuje klocków do układanki.
2: Słuchajcie, to jest prawdziwy sandbox nauki. Ciemna materia, ciemna energia, grawitacja kwantowa. Dlaczego czas płynie tylko w jedną stronę? Czy wszechświat jest pikselowany? Mózg mi się przegrzewa, ale pozytywnie. Sztos.
1: Zacznijmy od definicji. Prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Zagadki fizyki to zjawiska, których nie umiemy jeszcze opisać jednym eleganckim wzorem. Pamiętam, jak w latach 80. dłubałem przy lampowym oscyloskopie. Szum termiczny brzmiał jak morze. I nagle człowiek czuje pokorę wobec mikroświata.
2: A ja dorzucę popkulturę, Interstellar i zabawy z czasem. Tunel czasoprzestrzenny na deser. Tylko że w realu mamy fale grawitacyjne wykryte przez LIGO. To nie film, to ping wszechświata. A grawitacja w skali kwantowej nadal nas troluje.
1: Piotrek, nie mieszaj mi celuloidu z rachunkiem różniczkowym. Film filmem, a równania to beton. Grawitację umiemy liczyć klasycznie. Problem jest tam, gdzie wchodzą kwanty. I tu zaczyna się magia, której nie trawię, bo wolę gałki i suwaki.
2: No to kot Schrödingera wchodzi na antenę, jak do siebie. Pomiar. Kolaps funkcji falowej. Wiele światów czy jedno? Dla komputerów kwantowych to nie metafora, tylko hardware. Qubity tańczą, a my udajemy, że rozumiemy muzykę.
1: Muzykę to ja rozumiem, gdy syntezator analogowy sapie przez filtr. Splątanie to dla mnie jak kable w raku po koncercie. Dotykasz tu, a gaśnie tam. I nikt nie wie, dlaczego tak szybko. Einstein mówił o upiornym działaniu na odległość i miał rację, że go to wkurzało.
2: A strzałka czasu? Entropia. Tu mam praktyczny dowód. Igorowi wystarczy pół godziny i jego kawa robi się zimna. Wszechświat lubi bałagan, ale czemu mikroprawa są odwracalne, a makro już nie? To jest glitch w poradniku kuchennym natury.
1: Glitch to masz w telefonie. Strzałka czasu to statystyka w tłumie cząstek. Ale jest inny smakowity temat. Dlaczego stałe natury mają takie, a nie inne wartości? Stała struktury subtelnej brzmi jak jazz. Zmienisz ton i cały koncert się sypie.
2: I do tego dochodzi ciemna energia. Kosmos przyspiesza, jakby ktoś wcisnął gaz w próżni. A tu nie ma kierowcy. Teleskop Webba dorzuca danych i mamy napięcie pomiarowe. Jedni liczą tak, inni siak. Hubble się w grobie pewnie uśmiecha.
1: Dla równowagi coś przyziemnego. Turbulencja. Odkręcasz kran i nagle laminarne przechodzi w kipisz. Równania Naviera Stokesa patrzą na nas z wyrzutem. Niby klasyka, a nadal boli głowa. To jest prawdziwy boss level fizyki ciągłej.
2: I tu wchodzi symulacja cała na biało. Uczenie maszynowe łapie wiry, modele hybrydowe przyspieszają obliczenia. Czy rozumiemy więcej? Trochę. Czy umiemy przewidzieć każdą czapę piany? Jeszcze nie. Ale jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej.
1: Z czarnymi dziurami mam romans od dawna. Informacja wpada czy znika? Paradoks parowania Hawkinga to jak kasowanie taśmy w magnetofonie. Niby pusto, a jednak demagnetyzer coś zrobił. Nie ufam paradoksom, które pachną sztuczką.
2: Tu pojawia się zasada holograficzna. Mniej znaczy więcej. Krawędź przechowuje informacje o wnętrzu, jak okładka płyty, która ma w sobie cały koncert. Matma ciężka, ale idea piękna i może ratuje informacje przed zapomnieniem.
1: Piękne idee często gryzą rzeczywistość po kostkach. Wy młodzi chcecie wszystko wyrenderować na siatce pikseli. A ja pytam, gdzie jest brzmienie przestrzeni? Czy czas to w ogóle coś, czy tylko nasz metronom? I proszę, bez uciekania w memy.
2: Spokojnie, kapitanie analogu. Nie odpalam teorii spiskowych, żadnych portali odkurzaczy i tym podobnych. Zostajemy przy twardych danych. Ale przyznam, czas może być emergentny. Z relacji. Jak groove zespołu, który powstaje między muzykami.
1: No dobrze. Zanim nam tu czas wyemerguje, słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i dzwońcie. Numer to 732108508. Piszcie też na radio@synteza.pl.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja chcę usłyszeć wasze typy. Ciemna materia, czy może coś jeszcze bardziej pokręconego? Neutrina o tajemniczych masach. Albo nowe cząstki, które skrywają się tuż za progiem detekcji.
1: Neutrina to są skromne typy. Lecą przez ścianę i nawet nie stukają. Czy mają własną antycząstkę? To pytanie jest jak niedokończony akord. Czuję, że muzyka tu dopiero zacznie grać, gdy znajdziemy brakujący dźwięk.
2: A, jeszcze nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej. Co chwila ktoś krzyczy, że ma, a potem wychodzi, że nie ma. Ale kiedyś dowieziemy i wtedy sieci energetyczne odetchną. Pociągi popłyną jak dyskietka po głowicy bez tarcia.
1: Zobaczymy. Na razie nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Czyli szum w danych. Bardziej mnie kręcą detektory fal grawitacyjnych nowej generacji. Czułość jak u kota, który słyszy myśl. Tam może wyskoczyć nowa fizyka.
2: I kwantowe sensory grawitacji, zimne atomy, interferometrie, które czują ruch Ziemi jak wibracje membrany w syntezatorze Igora. Może i znajdziemy sygnał ciemnej materii, jak bas, który przewraca wszystko na półce.
1: Dobrze, w kot. Ale wiesz co? Chyba się nie dogadamy, czy wszechświat jest gładką taśmą, czy pikselowym winylem. Ustalmy rozejm. Po krótkim dżinglu wjeżdża klasyk na syntezatory, a my wracamy z waszymi telefonami. Numer przypominam. 732-108-508. A subskrypcję na YouTube Radio Synteza mile widziane.
2: Deal. Słuchajcie, co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, więc dołóżcie swoje. Klik, sup i jedziemy dalej. A jak Igor zacznie filozofować, to go zresetuje dżingielkiem.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: we remember.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dziś bierzemy na warsztat nowe technologie, które prawdopodobnie niedługo do nas zawitają, czyli co realnie wpadnie do domów i kieszeni, zanim zdążymy powiedzieć update. Bez bajek, tylko konkret. Po rozmowie wjedzie jingle Radiosynteza i klasyk z lat 80.
2: Brzmi jak moja działka. Definicja na start. Prognoza futurystyczna, ale przyziemna. AI agenci w telefonie. Okulary rozszerzonej rzeczywistości zamiast noszenia cegły na twarzy. Ciche roboty domowe, które ogarną nudę. I energia z magazynów domowych.
1: A ja wam powiem tak. Kiedyś było prosto. Pamiętam, jak do studia wpadł pierwszy sampler. Wszyscy w osłupieniu. A potem i tak ratował nas analog. Taśma nie kłamała. Dlatego dziś pytam, czy to będzie stabilne, czy tylko demo.
2: Kontrast popkultury. Widziałeś w Tronie, jak interfejs wciągał w świat systemu? My dostaniemy to w lekkich okularach. Zamiast menu w telefonie zobaczysz panel wiszący nad biurkiem. Klikniesz, powietrze i gotowe. Bez kabli, bez lagów.
1: Piotrek, ja cię proszę. Najpierw niech te okulary przestaną parować, gdy wejdę do tramwaju. Ja chcę, żeby agent AI ogarnął mi kalendarz, zrobił kawę i nie zawiesił się przy słowie espresso. Wtedy powiem, dobrze, w kod.
2: To się właśnie dzieje. Małe modele działające lokalnie, prywatnie i bez chmury. Podyktujesz maila, on zrobi brudną robotę. Do tego robociki na kółkach, co przypilnują domu. Nie humanoidy, tylko sprytne skrzynki, które same się nauczą twojego rytmu.
1: Skoro o rytmie, to bateria. Marzę o stałostanowych akumulatorach w telefonach i w samochodach. Ładowanie w kilka minut, mniejsza degradacja i koniec z kablologiczną zgadywanką. Mój dawny Walkman zjadał paluszki szybciej niż ja śniadanie. Dość.
2: I tu wchodzi sól i krzem, cały na biało. Sód zamiast litu do sprzętów stacjonarnych tańszy i bez spiny o surowce. Anody krzemowe do telefonów. A samochód jako powerbank. Zasilisz mieszkanie, gdy padnie sieć. Vehicle to home, normalka.
1: Tylko niech to działa prosto, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Podpinasz i gra. Bez pięciu aplikacji i dwóch haseł. Ja pamiętam trasę w Lipsku. Prosty mikser, prosty wzmacniacz, mniej klików, więcej dźwięku.
2: A propos dźwięku. Tłumaczenie na żywo w dousznych wkładkach to będzie sztos. Wkładasz pchełki, mówisz po swojemu, słyszysz w swoim języku. Latasz po targach i zero stresu. Do tego korekcja pod twoje ucho, jak customowy odsłuch.
1: To akurat kupuję. Bo niemiecki mnie zawsze doganiał z opóźnieniem. Byle nie robiło dziur w rozmowie i nie wyglądało jak antena satelitarna przy uchu. Dyskretne i pewne. Wtedy nawet ja dam się przekonać.
2: Okulary będą dyskretne też. Nie gogle, tylko zwykłe oprawki z lekkim wyświetlaczem. Strzałki w powietrzu pokażą skręt. Nad urządzeniem wyskoczą instrukcje serwisowe, a AI rozpozna, co widzisz i podsunie kontekst. jak chat w aucie, tylko dla życia.
1: Na zdrowiu też będzie rewolucja. Czujniki nieinwazyjne, pomiary glukozy bez igieł, ciśnienie z zegarka, które wreszcie będzie miało sens, EKG w koszulce. Dla takich jak ja, co lubią kawę trochę za bardzo, to może być wybawienie.
2: I cyfrowy bliźniak organizmu w telefonie podpowie, kiedy spać, kiedy trenować i co zjeść. Nie guru, tylko analityk. Dane zostają na urządzeniu. Edge first. Wtedy motywacja rośnie, bo widzisz efekt dzień po dniu.
1: Tylko błagam, żadnych lodówek, co tweetują. Gałka głośności ma być gałką. Dotykowe panele w piekarniku to zło. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Zostawmy kilka pokręteł dla higieny psychicznej.
2: Zgoda na pokrętła, ale z mózgiem. Generatywny projekt butów na zamówienie. Druk 3D w mieście. Zamawiasz rano, odbierasz wieczorem. Płytki drukowane z drukarki przewodzącej. Serwis zamiast śmieci. To jest upgrade cywilizacji.
1: A w studiu audio zrobi salto. Separacja ścieżek w czasie rzeczywistym. Stare nagranie, a ja jednym ruchem wyciągam wokal. Analogowy syntezator z cyfrowym mózgiem, co pamięta wszystko, ale brzmi jak trzeba. Tu mówisz i masz. Dobrze w kod.
2: Teleobecność też wjeżdża. Nie Zoom, tylko panele świetlne z głębią. Prawie hologram. Stoisz jak w salonie rozmówcy. Gesty twarzy czytelne. Kamerka wieloogniskowa śledzi naturalnie. Prawie jak wiadomo, która scena z pewnej kosmicznej sagi.
1: Brzmi pięknie. A potem wchodzę do tunelu metra i wszystko znika. Ja potrzebuję niezawodności. Ma działać, kiedy jest hałas, pot i metalowe ściany. Jak stary wzmacniacz, co zniósł upał i mróz, bez marudzenia.
2: Wejdzie infrastruktura, która to dowiezie, sieci prywatne 5G w biurach i halach, Wi-Fi 7 w domach. Aplikacje offline first. Buforują i synchronizują, gdy złapią zasięg. Lag zabity. Hamulec ręczny spuszczony. Jedziemy.
1: Drodzy Państwo, a teraz Wy. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wejdźcie na radio-synteza.pl i dzwońcie do studia numer 732108508. Czekamy na Wasze futurystyczne typy.
2: Dzwońcie serio, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Pochwalcie się, co byście chcieli jutro w kieszeni. Ja mówię, że to wszystko jest na zakręcie czasu. Onże za rogiem stoi serwisant z lutownicą. Nie dogadamy się, ale będzie ciekawie. Po przerwie jingle i gramy.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat prosty i piękny. Przegląd najlepszych gier komputerowych lat 2000. Co to znaczy? To czas, kiedy PC-t jeszcze pachniał pastą termiczną, a gry miały duszę. Radiosynteza nadaje. Sprawdźcie radio-synteza.pl.
2: Słuchajcie, to był skok kwantowy. Shadery weszły do gry. Silniki fizyczne zaczęły fikać, a internet spiął graczy w jeden wielki czat. To były czasy, kiedy ekran ładowania potrafił być piękniejszy niż tapeta w salonie.
1: Definicja po mojemu. Gry, które kazały przestawiać biurko bliżej gniazdka. LAN party na korytarzu, kable jak węże, pizzę kroiliśmy kartą graficzną. Counter-Strike 1.6. Dwie drużyny i jeden switch, co się grzał jak piec.
2: A ja powiem tak. Sieciówka wchodzi na salony. EMEMEO. I czat głosowy przez Ventrilo. Gildie rekrutują jak do załogi statku kosmicznego. Mój klan miał regulamin dłuższy niż instrukcja do pralki.
1: Spokojnie, astronauta. Single player rządził, Deus Ex robił mind blow, Baldur's Gate 2 sztuka dialogu, Morrowind uczył cierpliwości, a Gothic 2 riposty. To były opowieści, nie tylko checkpointy.
2: Kontruję. Mass Effect. Kosmos plus rozmowy z towarzyszami i jeszcze gładkie przejścia między scenami. Portal. Z lekcją z fizyki portali i sarkazmem sztucznej inteligencji. To było sztos. Minimalizm i genialny level design.
1: A, otwarte światy. No proszę. Miasto neonów i potem wielka metropolia z radiem w samochodzie. Czuć było asfalt i cukier z pączków. I to bez miliona znaczników na mapie.
2: I wjeżdża mem dekady. Czy to pójdzie? Crysis kazał modernizować kompy. Igor, przyznaj, twój PC robił wtedy zagrzałkę do kawy.
1: Robił. Karta wyła jak suszarka. Ale dźwięk był muzyką dla uszu. Zresztą Far Cry też urywał czapkę. A ja lubię, kiedy w grach woda wygląda jak woda. Proste.
2: Indyki też wstały z kolan. Bright wszedł jak poezja o czasie. World of Goo pokazał, że fizyka może być słodka. A na horyzoncie pojawił się Minecraft w wersji wczesnej. I już było wiadomo, że nadciąga trzęsienie ziemi.
1: Zjadacze czasu, Simsy 2, symulator życia, który pożarł urlopy, a menedżery piłkarskie. Otwierasz na chwilę i nagle jest świt. To był design, co trafiał w nawyki. Bez lootboxów i innych świecidełek.
2: E-sport się rozpychał łokciami. Counter-Strike Source wchodził na sceny, a moda do pewnej strategii fantazy tworzyła podwaliny pod MOBA. To wtedy rodził się Green Skilla i wielkie finały na halach.
1: U nas błysnęło. Pierwszy Wiedźmin udowodnił, że można zrobić grę z pazurem i klimatem. Gothic miał w Polsce fanów więcej niż klub osiedlowy w sobotę. Duma była. I słusznie.
2: Modding. Half-Life 2 plus Garry's Mod i nagle piaskownica bez dna. Portal wyrósł z projektu studentów. To był ekosystem kreatywności. Otwierasz edytor i lecisz. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Muzyka w grach też zrobiła robotę. Miasto neonów z listą przebojów w aucie. Morrowind z tematem, który noszę w głowie do dziś. A w tle mój analogowy magnetofon mrugał mi okiem. Retrofuturystyczny romans.
2: Historia wciągała. Bioshock pytał o granice wyboru i robił to scenografią jak z galerii sztuki. I jeszcze te rury z tonikiem. Design mówił głośniej niż 1000 linijek dialogu. Masakra w dobrym sensie.
1: Moja trójka z epoki. Deus Ex za wolność podejścia. Gothic 2 za charakter i brud pod paznokciami. Simsy 2 za socjologię w kapciach. Proszę bardzo, minimalizm w słowach, bogactwo w pamięci.
2: Moja trójka. Portal za lekcję elegancji. Mass Effect za wszechświat i rozmowy na mostku. Minecraft za to, że dał dzieciakom i dorosłym klocki bez instrukcji. Dobrze, w kod.
1: Słuchajcie, zanim Piotr rozpędzi się w warp, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wejdźcie też na radio-synteza.pl. A jak chcecie się kłócić o topkę, dzwońcie. Numer to 732-185-08.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. 732-185-08. A w komentarzach na YouTubie napiszcie wasze złote trójki. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok.
1: Jeszcze słowo o sprzęcie. Kiedyś wymiana karty graficznej to był rytuał. Śrubokręt ceremonialny, pasta jak święty graal. Teraz klikasz aktualizację i już. Mniej romantyzmu. Tak mówię.
2: Boomer alert. Teraz masz wygodę. Ray tracing i skalowanie obrazu robią czary, a gry nauczyły się szanować czas gracza. Quick resume i zapis w chmurze. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli grind bez sensu.
1: Nie dogadamy się w jednym. Dla mnie kiedyś było lepiej, bo było prościej. Mniej sklepów w grze, więcej gry w grze. Ale przyznaję, tamta dekada zbudowała to, co dziś działa jak trzeba.
2: Tu się zgadzamy. Lata 2000 to fundament. Nauczyły nas projektować światło, emocje i systemy. A teraz to rośnie jak drzewo. Dobra. Po przerwie muzycznej wjedzie mały synthwave, żeby przypomnieć klimat neonów. Zostajecie z nami w Radio Synteza.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, radiosynteza na antenie, a ja jestem Igor Gaduła i jak zwykle trzymam rękę na pulsie i kubek z kawą w drugiej dłoni. No to jedziemy z pakietem Pogoda i Newsy. Dla tych, co nie lubią tracić czasu.
2: Pogoda jest dziś taka, że ani nie ma dramatu, ani nie ma widowiska. I to mnie trochę boli, bo Burze to jest mój serial premium. W Szczecinie mamy około 20 stopni, do tego lekki wiaterek, mniej więcej 2 km na godzinę i ciśnienie w okolicach 1020 hektopaskali. A z nieba kapie symbolicznie coś jak niecały milimetr, więc bardziej mgiełka niż deszcz. Rzeszów trzyma się sucho i ciepło, bo około 21 stopni przy wietrze dochodzącym do 4 km na godzinę i ciśnieniu odrobinę poniżej 1020, czyli stabilnie i bez fajerwerków. Zielona Góra dorzuca około 20 z haczykiem przy 3 km na godzinę wiatru i ciśnieniu ponad 1020. A na radarze mży jedynie jakieś 0,5 mm. Więc parasol można spokojnie zostawić w trybie czuwania. Katowice meldują 21 z okładem, do tego wiatr koło 2 i ciśnienie bliskie 1020, a opadów brak, więc niech ktoś włączy tryb burza, bo tu jest za grzecznie.
1: Jak nie wieje i nie leje, to mnie strzyka w kościach. Czyli muzyka na stawy niech zaraz poleci. A teraz szybki serwis naukowo-technologiczny. Najpierw dobra wiadomość z krakowskiego podwórka, bo germanistka, doktor habilitowana Jadwiga Kita-Huber z Uniwersytetu Jagiellońskiego dostała nagrodę imienia braci Grimmów od niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej za badania, które budują mosty między Polską a Niemcami i to są mosty bez korków. W pakiecie jest też 10 tysięcy euro oraz pobyt badawczy w Niemczech, a laureatka stoi na czele świeżo powołanego Jagiellońskiego Centrum Badań nad Zbiorami Berlińskimi, którego otwarcie zaplanowano na 8 czerwca. I to brzmi solidnie.
2: I to jest dobrze w KOT, bo jak nauka robi mosty, to potem technologia może po nich przejechać na pełnej prędkości. Wiedziałeś, Igor, że tłumacze literatury to tacy cisi superbohaterowie, którzy uczą algorytmy rozumieć kontekst. Bo jak masz dobrą translację, to i sztuczna inteligencja ma z czego się uczyć. I to jest win-win, bez lagów.
1: Spokojnie, młody. Zanim algorytmy nauczą się ironii, to ja zdążę wypić jeszcze kilka wiader kawy. A tu akurat gratulacje są jak najbardziej zasłużone. I niech te badania pracują dla czytelników i dla studentów. A teraz techniczny klasyk, który wreszcie zaczyna działać jak trzeba, bo Microsoft ogarnia w Windowsie 11 wyszukiwarkę systemową, która dotąd z furią wysyłała użytkowników do sieci, kiedy oni chcieli tylko znaleźć plik na własnym dysku. W testowych kompilacjach lokalne aplikacje i dokumenty mają wreszcie pierwszeństwo, a mechanizm lepiej radzi sobie z literówkami, więc może przestaniemy pisać raport 2. Ostateczny, ostateczny, poprawiony, naprawdę.
2: Sztos, bo ile razy wpisywałem nazwę pliku, a dostawałem reklamy pogody w moim mieście, to już nie zliczę i mój mózg miał twardy reset. Z fazy dopasowaniem i priorytetem lokalnych danych to w końcu będzie działać jak trzeba. I to jest proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Czyli najpierw patrzysz u siebie, a dopiero potem lecisz do internetu.
1: Tylko niech to zostanie po premierze, a nie wyląduje w folderze marzenia, bo użytkownicy chcą znaleźć fakturę, a nie wiersz o chmurkach. I to jest cała filozofia.
2: Dla sprytnych pro tip. Włączcie pełne indeksowanie dysków i ogarnijcie skróty z klawiatury, bo to robi różnicę. A do nas możecie zadzwonić i powiedzieć, czy u was to już działa, bo linia czeka pod numerem 7321-08508. I pamiętajcie, sub na YouTubie pod hasłem Radiosynteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. I w komentarzach jest najśmieszniej.
1: Drodzy Państwo, tyle w tym wejściu, a za moment wpadnie syntetyczny bas, co masuje membrany i ożywia rośliny doniczkowe. Więc nie odchodźcie daleko. Zajrzyjcie też na radio-synteza.pl. Tam macie podcasty i zapowiedzi. A na kanale YouTube Radio Synteza wrzucamy wersje rozszerzone z bonusowymi żartami Piotra.
2: To lecimy z dżinglem, a potem numer, który przenosi w lata 80., gdzie każdy syntezator miał duszę i baterię jak latarka bez baterii. Czyli trzeba było pokręcić, żeby zagrało. Dobrze, w kod. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracamy z kolejnym pakietem i może jakaś burza w końcu się obudzi.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś temat z pazurem, dowcipy o kotach. Zdefiniujmy to prosto. To krótkie historie o futrze, które robi co chce. Obserwacja, puenta i ten moment, gdy kot patrzy, jakby był twoim menedżerem.
2: Sztos, ja to widzę tak. Kot to open source chaosu, a dowcip to kompilacja. Zmienna miałk, puenta w runtime. A algorytmy generują memy szybciej niż kot dobiega do miski. Dzwońcie do nas, bo chcę testować wasz humor. Numer to 7321085508.
1: Anegdota z życia. Lata 80. Magnetofon szpulowy. I ja po nocnej, kot realizatora, wlazł na stół i wyłączył podkład. Cisza. Ja mówię, spokojnie, proszę Państwa, właśnie przeszliśmy na tryb koci ambient. I studio pękło ze śmiechu.
2: Piękne. Ale ja podbijam cyberkotem. W goglach widziałem symulator, gdzie kot wchodzi do pudełka, a silnik fizyki robi glitch. Jednocześnie jest i go nie ma. Schrödinger by przybił pionę. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No to jedziemy. Dla mnie dowcip o kocie musi być z obserwacji. Prawdziwa sierść, prawdziwy foch. Sztuczna inteligencja zrobi ci 1000 żartów, a żaden nie będzie miał zapachu kawy i kociej pogardy w oczach.
2: Masakra, boomer vibe. AI już kuma ironię. Wrzucasz setki historii, a ona składa nowe i ostrzejsze. Jak ten klasyk. Dlaczego kot lubi chmury? Bo wszystko jest w kocie. Chmura kocia, rozumiesz? Cloud performance.
1: Dajże spokój z tym cloudem. Posłuchaj. Dowcip numer 1. Dlaczego kot siada na klawiaturze? Bo wie, że spacja to jego strefa. Proste, krótkie i prawdziwe. Każdy, kto pracuje z kotem, to zna.
2: Kontratak. Dlaczego kot jeździ na sprzątaczu? Bo testuje autonomię przejazdu po ludzkim ego. Jak rumba z licencją na królestwo dywanu. I jeszcze stream na żywo. Tego chce internet.
1: Internet chce wszystkiego do czasu, aż kot przewróci kamerę, a potem zostaje śmietnik w kadrze. Kiedyś wystarczył mikrofon i wyobraźnia. Teraz gadżety mrugają i robią hałas większy niż koci żwirek o 4 nad ranem.
2: Ale timing, Igor, timing. Dowcip to nie tylko treść, to latencji między spojrzeniem kota a puentą. Algorytm to policzy. My ustawimy opóźnienie i jest dudniący śmiech. Optymalizacja rozbawienia jak w grach.
1: Ja ustawiam inaczej. Najpierw pauza, potem niski głos i już. Kot wchodzi i zabiera show. Tak robił nasz studyjny Brudas, gdy wskakiwał na mikser. Raz rozłączył linię i zrobił minimal. Kto by to wymierzył w algorytmie?
2: Dobrze, w kot, ale serio. Dajcie znać, które was bawią. Dzwońcie. Numer to 7321-085-08. I subskrybujcie Radiosynteza na YouTubie, bo inaczej kot przyjdzie w nocy i zresetuje wam router.
1: Piotrek, zwolnij, bo ludzie dostaną zadyszki. Drodzy Państwo, mamy też skrzynkę na radio-synteza.pl. Piszcie swoje kocie suchary. Najlepsze przeczytamy i damy dżingiel zwycięzcy.
2: A ja mam tryb zły policjant. Jeśli macie suchara gorszego niż suchy chrupek dla kota, to nie dzwońcie. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję, dzwońcie śmiało.
1: Kolejny dowcip. Dlaczego kot patrzy w ścianę przez wieczność? Bo tam jest serial, w którym człowiek wreszcie robi, co kot mu każe. Pilotem jest Ogon, klasyka domowego horroru.
2: Ja dorzucę science. Kot w skafandrze kosmicznym mówi: grawitacja jest przereklamowana. I odlatuje do miski, która orbituje wokół lodówki. Śmiech śmiechem, ale ja to chcę w VR.
1: I tu się rozmijamy. Zanim włączysz VR, zobacz, co kot robi z prawdziwym kartonem. Karton daje więcej dramaturgii niż 1000 shaderów. A z kartonu da się zbudować lepszy puentownik niż z aplikacji.
2: Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła jest taka, że karton nie zbiera lajków sam. Niedobra, że AI już potrafi narysować karton, który wygląda lepiej niż prawdziwy. Ale dobra, zróbmy hybrydę.
1: Hybryda brzmi rozsądnie. My opowiadamy żart z obserwacji, AI podsuwa warianty, a słuchacze głosują. Drodzy Państwo, subskrybujcie nasz kanał Radio Synteza na YouTube i piszcie w komentarzach, która puenta wygrywa.
2: I dzwońcie teraz, numer to 732108508. Zrobimy AB test na żywo. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. I tego chcemy w eterze.
1: Na deser krótki suchar. Dlaczego kot lubi radio? Bo zawsze jest na fali i nic go nie obchodzi. Dobrze w kot. Po krótkim dżinglu wracamy z waszymi historiami i zagramy mały synt o sierści.
2: A jeśli ktoś jeszcze nie trafił na stronę, to przypominam radio-synteza.pl. Zostawcie suba i dzwoneczek, bo jak nie, to kod zaktualizuje wam system do wersji drapanej.
1: Nie dogadamy się w sprawie VR, ale w jednym tak. Koty zawsze wygrają. Mamy teraz dżingiel i lecimy dalej. Zostańcie z nami w Radio Synteza.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, centrum danych to nie magiczna chmura, tylko bardzo przyziemna hala, pełna szaf z komputerami, do tego prąd, chłodzenie i szybkie łącza. A całość ma działać bez przerwy.
2: Dokładnie. I żeby było śmieszniej, chmura to po prostu cudzy komputer. W wersji gigant robi to, co wasz PC, tylko razy bardzo wiele. I wszystko spięte oprogramowaniem, które rozdziela robotę jak dyrygent orkiestrą.
1: Drodzy Państwo, ja pamiętam, jak backup robiliśmy na taśmy w radiu. Wielkie magnetofony, szum, jak start rakiety. Jak taśma się zacięła, to herbata stygnie, a człowiek stoi bezradnie. To była nasza mała serwerownia analogowa.
2: A teraz masz hiperskalę jak z kina science fiction. Wyobraź sobie miasto komputerów. Rzędy szaf dalej niż wzrok sięga i mróz w środku, bo chłodzenie napiera. A gdzieś tam renderuje się wasz filmik z kotem.
1: I tu jest pies pogrzebany. Nie chodzi tylko o serwery. Chodzi o energię. Jeżeli więcej prądu idzie na chłodzenie niż na obliczenia, to nie ma sensu. Dlatego liczy się efektywność, a nie sama moc.
2: Chłodzenie to dziś sztuka. Wiele centrów otwiera wloty i wpuszcza zimne powietrze z zewnątrz, kiedy pogoda sprzyja. Albo zrasza powietrze i schładza je parowaniem. Są też układy cieczy, które chłodzą procesory punktowo.
1: Zasilanie to drugi filar. Masz podwójne linie prądu, masz agregaty, masz baterie i nawet koła zamachowe, które przez chwilę trzymają obroty. Gdy coś padnie, reszta przejmuje rolę. To się nazywa nadmiarowość.
2: I sieć. Słuchajcie, światłowody idą różnymi drogami, żeby jeden pech nie ściął całości. Pakiety wybierają ścieżki jak sprytne mrówki, a najważniejsze usługi dostają priorytet, bo liczy się opóźnienie i stabilność.
1: Bezpieczeństwo fizyczne też robi wrażenie. Karty dostępowe, biometria klatki w szafach. Jak w filmie z lat 80., tylko mniej neonów i więcej kabli. I zawsze ktoś z obsługi w dyspozytorni patrzy w monitory.
2: A nad tym wszystkim lata oprogramowanie. Automaty sprawdzają zdrowie serwerów, przerzucają obciążenia, naprawiają po nocach bez marudzenia. W magazynach taśm robot wysuwa kasetę szybciej niż ja wyjmuję pizzę z pudełka.
1: Zauważcie, że wśród tych cudów nadal króluje taśma. Gdy trzeba tanio i na długo schować kopię, to taśma mówi dzień dobry. I dobrze, bo to najtrwalszy nośnik w sensownej cenie.
2: A ja dorzucę inteligencję. Planista uczy się, kiedy jest chłodniej i taniej. Przerzuca trenowanie modeli na noc albo do innego miasta, gdzie wieje zimny wiatr i prąd jest korzystniejszy. To jest spryt systemowy.
1: Dla porządku mała prognoza pogody dla serwerowni. W środku zawsze zima, w korytarzu zimnym ubierz sweter, w ciepłym poczujesz pustynię. To nie są warunki dla ludzi, tylko dla żelaza.
2: Masakra, ale sztos, klimatyzacja, hulaj dusza, bez burz, bo szkoda kabli, Chociaż ja burzę lubię, bo grzmi jak subwoofer. Ale serio, sprzęt tego nie kocha i dlatego jest warstwa ochrony na każdym poziomie.
1: A ja i tak twierdzę, że mniejsze serwerownie blisko radia mają urok. Masz kontrolę, znasz każdy wentylator. Jak coś zadzwoni, wiesz, które łożysko. To jest rzemiosło, a nie kosmiczny mrowiskowiec.
2: Rzemiosło piękne, ale skala daje przewagi. Koszt jednostkowy spada. Masz specjalistów na dyżurze całą dobę i przerzucasz ruch jak wodę w kanale. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No dobrze, tylko co z prywatnością? Wolisz trzymać nagrania u siebie i wiedzieć, gdzie leżą, czy zaufać, że gdzieś daleko ktoś dba o klucz i o drzwi? Znam odpowiedź starego boomera.
2: Szyfrowanie end-to-end, zero zaufania domyślnie i segmentacja sieci. Nawet jak ktoś znajdzie furtkę, to nie zobaczy reszty. A audyty sprawdzają, czy wszystko gra. Technologie są na to gotowe.
1: Dobra, młody, nie sprzedawaj mi folderów reklamowych. Zróbmy tak, słuchajcie, chcecie dopytać, dzwońcie do nas na numer 732-10-8508. Opowiedzcie, jak wasze serwerownie żyją.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik w dzwonek i lecimy dalej. Bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Jak nudzi wam się sobota, to piszcie też u nas.
1: A w przerwie zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Tam macie archiwum i kontakty. Za chwilę dżingiel i krótkie syntezatorowe interludium. Bo czasem trzeba odetchnąć od wentylatorów.
2: Podsumujmy. Centra danych to hale pełne mocy chłodu i automatyki. Chmura daje elastyczność, a lokalna serwerownia kontrolę. Hybryda często wygrywa. Bierzemy to, co krytyczne u siebie, resztę w chmurę i śpimy spokojnie.
1: Tu akurat się zgadzam. Dobrze, w kod. Zróbmy mądrą mieszankę i nie dajmy się marketingowi. Słuchajcie, to było Radio Synteza, a telefon powtórzę 732-1085-08.
2: A jak nie zadzwonicie, to Igor zasie na antenie. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi, jak mu się głaszcze grzbiet. No to jedziemy z dżinglem i wracamy za chwilę.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, dziś bierzemy na warsztat wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. Brzmi miękko jak sweter z moheru, ale to konkret. Drodzy Państwo, kot potrafi wyciszyć lub wkurzyć w zależności od humoru. I to jest piękne w swojej szczerości.
2: Sztos temat, Igor. Definicja. Szybciutko. Kot to przenośny generator oksytocyny i mruczący reduktor stresu. Do tego paczka mikrorytuałów, które porządkują dzień. Na poziomie mózgu mamy mniej kortyzolu, a więcej przytulek chemii.
1: Anegdota z eteru. Dawno temu w reżyserce kręcił się czarny kocur. Ochroniarze ochrzcili go szumofon. Wchodził na kolana, kiedy w nocy siadały serwery i grały nam tylko wentylatory. Mruczał. Przestawałem zaciskać szczękę i ręce. Dramat topniał.
2: A teraz teraźniejszość i przyszłość. AI i VR. Trener uważności z wirtualnym kotem. Podkład mruczenia generowany przez sieci neuronowe oraz robotyczne futrzaki dla seniorów i osób wycofanych. Spoiler. Nie drapią, a ludzie realnie się wyciszają.
1: Spokojnie, młody. Prawdziwy kot ma też pazur. Zdarza mu się zamienić jogę w parkour po meblach, a u dentysty opłacisz za niego połowę wakacji. Nie każdemu alergia pozwala. Inaczej mówiąc, terapia bywa dwukierunkowa.
2: Pewnie, ale patrz, dane z badań behawioralnych mówią, że po kilku minutach głaskania spada napięcie mięśniowe. Wzrasta poczucie bezpieczeństwa i sprawczości, zwłaszcza u ludzi przeciążonych pracą zdalną. Kot wymusza mikroprzerwy, a przerwy ratują głowę.
1: Jest jeszcze magia akustyki. Mruczenie bywa w paśmie od około 20 do około 150 Hz. Te częstotliwości robią miód na nerwy. To jak filtr dolnoprzepustowy w starym mugu. Tłusto, ciepło i bez pośpiechu.
2: Popkultura dorzuca swoje. Jones z obcego pilnował morale załogi statku kosmicznego. Serio, kot w sci-fi bywa jak talizman normalności. W mroku tunelu masz żywą istotę, która gada po swojemu i przypomina, że jest przestrzeń na czułość.
1: Talizman talizmanem, ale kot ma swoje zasady. To nie pies nie będzie robił sztuczek na zawołanie i całe szczęście. W terapii cenię to, że kot wymaga respektu. Masz się zsynchronizować, a nie programować.
2: A ja powiem tak, internetowe koty to respirator nastroju. Krótkie klipy wybijają z pętli czarnych myśli. Mem z przewróconą doniczką i już masz reset mózgu. Wiem, brzmi płytko, ale działa na zasadzie mikronagrody.
1: Znam ten reset. Potem jednak przychodzi kac, doom scrolling i sucho w głowie. Prawdziwy kot jest offline. Jestem fanem dotyku, zapachu i tej chwili, kiedy zwierz waży ci nogę, jak ciepły koc. To jest terapia z krwi i kości.
2: Dobra, a co z ludźmi, którzy nie mogą mieć kota, bo wynajem albo alergia? Wchodzą kocie kawiarnie, wolontariat w schronisku i robot koty. Te ostatnie potrafią mruczeć, reagować na głos i nie trzeba kuwetowego Tetris.
1: Znam człowieka, który został domem tymczasowym dla kociąt. Mówi, że przestał liczyć poniedziałki, bo każdy dzień ma sens. Zadbanie o miskę i leki to niby drobiazg, a porządkuje głowę. Lepiej niż 3 aplikacje do produktywności.
2: A jeśli ktoś chce tylko dźwięk, są playlisty z mruczeniem i białym szumem. Są aplikacje, które robią Nix, fal deszczu i kota. Wbijasz słuchawki i idziesz w pomodoro. Snu. Prosta sprawa, a sen jak złoto.
1: Owszem, tylko pamiętaj, że kot umie też zrobić turbo pobudkę. Koci sprint o 3 nad ranem to doświadczenie graniczne. Nagle myślisz szybciej niż w poniedziałek na odprawie. Ale wybaczasz, bo patrzy tym swoim kinowym okiem.
2: No pain, no gain. Jak trenujesz uwagę, to nawet koci chaos staje się sygnałem do oddechu i resetu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. 2 głębokie inhalacje i wracasz do snu albo do fabuły snu.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dajcie znać, jak Wasze koty wpływają na głowę. Zadzwońcie do nas. Numer to 732-10-8508. Czekamy na Wasze historie. A jak ktoś woli, klawisze wbijajcie na radio-synteza.pl.
2: I sub na YouTubie. Koniecznie szukajcie kanału Radio Synteza. Kliknijcie dzwonek. Bo bez dzwonka algorytm zasypie jak kot na kaloryferze. Dzwońcie śmiało. Numer powtarzam. 732-10-8508. Nie bądźcie nudziary.
1: Widzisz, młody, tu się różnimy. Ty kochasz wirtualne koty i algorytm. Ja wybieram futro w realu. Ale zgodzę się, że technologia bywa mostem, kiedy nie ma innej opcji. Byle nie udawała, że zastąpi ciepło na kolanach.
2: Fair kompromis jest taki. Kot to świetny booster dobrostanu, a forma zależy od sytuacji. Prawdziwy, kiedy możesz. Wspomagany, kiedy musisz. I pamiętajcie, dobrze w kot, kiedy dbacie o siebie i o futro. Małe kroki, a duży efekt.
1: No to kończymy tę kocią rundę. Za chwilę krótki jingle, a potem wracamy z Waszymi telefonami. To było Radio Synteza, strona toradio-synteza.pl. Kanał YouTube Radio Synteza. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat wieczoru to porady samochodowe i motoryzacyjne. Definicja prosta. To wszystko, co pomaga Waszym czterem kółkom dojechać dalej, taniej i bez dramatu.
2: No to jedziemy. Porady, czyli jak nie zabić akumulatora, jak nie zjeść opon na krawężniku i jak sprawić, by auto brzmiało jak statek z Blade Runnera.
1: Spokojnie, młody. Najpierw baza, klasyka warsztatowa. Mierz ciśnienie w oponach raz na miesiąc i przed dłuższą trasą. Opony to jedyny kontakt z ziemią, a ziemia bywa nieprzewidywalna.
2: A ja dorzucę cyfrową przypominajkę. Ustaw w telefonie alert i pokrzyku, albo zainstaluj apkę, która czyta czujniki ciśnienia przez Bluetooth. Sztos.
1: Anegdota z życia. Fiat z lat 80. Gaźnik kapryśny. Zimą odpalał po modłach i kopnięciu w zderzak. Uratuje Was prosta rzecz. Czysty filtr powietrza i świeży olej. Gaźnik tego nie lubił. Brudu ja też nie.
2: Kontrast przyszłości. Współczesne wózki gadają z nami OBD przez moduł Bluetooth. I apka mówi: hej, twój czujnik położenia wału się focha. Zanim cokolwiek padnie, masz ostrzeżenie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Tylko że jak apka zwariuje, to i tak wzywasz fachowca. Złota rada. Sprawdzaj płyny hamulcowy, chłodniczy i stan paska osprzętu. To nie science fiction, to przeżyjesz bez instrukcji.
2: Wejdę ci w słowo. Hamuj silnikiem częściej, a nie tarczami. To oszczędza klocki i prąd w hybrydach, bo rekuperacja robi robotę. Dobrze, w kod.
1: Ekonomia jazdy, elegancko, płynnie. Przyspieszać, trzymać równą prędkość i nie wozić w bagażniku cegieł. Dachowy boks zostaw w garażu. Jak nie jedziesz w góry, bo robi z auta szafę na wietrze.
2: A propos gór. Jeżeli jedziesz w trasę dłuższą niż 2 godziny, rób przerwy. Pij wodę. Zjedz coś, co nie uśpi mózg. Jak procesor, potrzebuje chłodzenia. Inaczej laguje.
1: I nie jedź na światłach, jakbyś miał dyskotekę w zderzaku. Sprawdź żarówki, a jak zmieniasz halogen, nie dotykaj szkła paluchem. Tłuszcz przepala bańkę szybciej niż reklama w internecie.
2: Technologia tu pomaga. Kamery cofania i czujniki parkowania ratują zderzaki. Ale uwaga, kalibracja po stłuczkach i wymianie szyb, bo inaczej asystenci będą świecić, przykładem jak latarka bez baterii.
1: Opony zimówki są do zimy letnie, do lata całoroczne. Są kompromisem. Ważniejszy jest stan i wiek. Po mniej więcej 6 latach guma twardnieje. Nawet z ładnym bieżnikiem to już nie ta przyczepność.
2: I tu się kłócimy. Ja mówię, że dobre całoroczne w mieście dają radę. A algorytmy od trakcji i ABS łatają braki. W trasie śnieżnej, jasne, zimówki rządzą. Ale na co dzień po co 2 komplety?
1: Elektronika pomoże, ale fizyki nie oszukasz. Jak masz pod butem lodowisko, to choćby komputer był z kosmosu, i tak pojedziesz jak sanki. Ustalmy tak. Dobierz opony do realnych warunków i nie udawaj, że żyjesz w Alpach, jeśli stoisz w korku na osiedlu.
2: Deal. A skoro o prądzie, EV i hybrydy, lataj między 20 a 80% stanu baterii. Na długiej trasie szybkie ładowanie jest spoko, ale nie rób z tego codzienności. I pamiętaj o małym akumulatorze 12 V, bo potrafi zawieść w najgorszej chwili.
1: Spalinowych też. Nie lekceważ akumulatora. Krótki dojazd do pracy zimą i pyk, aku siada. Ładowarka podtrzymująca w garażu to złoto, a w bagażniku trzymaj kable rozruchowe, rękawiczki, trytytki i taśmę, to apteczka kierowcy.
2: Zakupy używki. Protip. Sprawdź auto na zimnym silniku i poproś o wydruk błędów z komputera. Aplikacja i interfejs OBD kosztują tyle co pizza, a mogą oszczędzić furgonetkę pieniędzy.
1: I klasyka magnesu lakierniczego albo miernika grubości powłoki. Jak maska ma historię grubszą niż moja kolekcja winyli, to znaczy, że ktoś miał przygodę. Nie mówię, że to złe, tylko że trzeba to wiedzieć.
2: Pogoda na szybko, bo i tak mnie wkurza. Wieczorem mrzawka, ślisko, refleksy, jak w grze wyścigowej, ale bez resetu. Pro tip. Wycieraczki wymieniaj co rok, a szybę myj płynem z alkoholem. Nie wodą z cukrem, jak u wujka.
1: Audio w aucie. Ja kocham kasety DEC i prosty korektor. 3 pokrętła i jest muzyka. Żadnych menu jak ze statku kosmicznego.
2: Boomer vibe, ale szanuję. Ja wolę flag po Bluetooth i dobre DSP. Wygłuszenie drzwi robi cuda. I uwaga, nie przesadzaj z basem, bo plastik zacznie tańczyć jak inżynier w balecie.
1: Bezpieczeństwo ADAS to wsparcie, nie pilot z autoparkiem z kosmosu. Trzymaj ręce na kierownicy. Patrz daleko przed maskę i zostaw odstęp. Szybkie oczy to najlepszy czujnik.
2: I jeszcze klimatyzacja. Włączaj ją też zimą, żeby smar rozprowadzić. Filtr kabinowy wymieniaj raz do roku, a jak jeździsz w smogu, to częściej. Auto i płuca ci podziękują.
1: Dobrze, w kot. A teraz małe ogłoszenie. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wbijajcie też na stronę radio-synteza.pl.
2: I dzwońcie, bo linia gorąca jak turbosprężarka. Numer to 7321-08-508. Powtórzę. 7321-08-508. Pytajcie o wszystko, byle nie o politykę, bo to bloatware systemu.
1: Króciutki jingle Radia Synteza, a po nim kawałek Synthwave do nocnej jazdy. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Jedziemy dalej z poradami.
2: Po przerwie szybkie Q i A. Jak chronić lakier? Myjka pianowa na chłodnym lakierze i wosk albo powłoka. Jeżeli nie masz czasu, to chociaż szybki detailer po myjni i po temacie.
1: A na koniec kompromis. Stare czy nowe, ważne. Byś znał podstawy i nie ufał ślepo żadnym cudom. Technologia pomaga, ale kierowca robi robotę.
2: Podpisuję obiema rękami. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc dzwońcie i subskrybujcie, bo bez was to jak auto bez paliwa.
1: A jak się nie dogadamy, to trudno. Ty od kosmosu, ja od kluczy dziesiątek. Działa razem i to jest najważniejsze. Z Radio Synteza jedziemy dalej. Spokojnej drogi.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Przegląd najlepszych gier komputerowych współczesnych. Co to znaczy współczesnych? Dla mnie to jest proste. Stabilnie działa, daje satysfakcję, bez miliona łatek pierwszego dnia i ma duszę. Nie kalkulator ekonomiczny w sklepie.
2: A dla mnie współczesne znaczy żywe. Sieć, crossplay, śledzenie promieni, inteligentne skalowanie obrazu. I ta magia systemów, które się zazębiają. Sandbox i narratywa, co nie prowadzi cię za rączkę. Sztos, bo technologie wreszcie dźwigają pomysł.
1: Kiedyś to się instalowało z płyty i już. Zero launchera na launcherze. W pudełku był podręcznik grubości cegły i mapka, co pachniała farbą. A muzyka leciała z prawdziwych syntezatorów. To był klimat. Dzisiaj to troszkę patchlandia.
2: Boomer vibe przyjęty, ale patrz na przykład Cyberpunk 2077 po łatkach i Spaff Racingiem. Wygląda jak trailer, który uciekł z przyszłości. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Sprzęt plus soft robią robotę.
1: Dobrze, to konkrety. Najlepsze, współczesne dla mnie. Baldur's Gate 3, bo to jest ręcznie tkana opowieść i totalna wolność. Alan Wake 2, za dźwięk, za klimat i za odwagę formalną. I chcę to offline z lampką wina i słuchawkami na uszach.
2: A ja odpalam Helldivers 2 i mówię: dobrze, w kot, kooperacja krzyczy, systemy robią memy same z siebie. Do tego Hades 2, responsywny jak katana. Masz pętlę, która hipnotyzuje. Dorzucam Dave the Diver, bo indyk potrafi być większy niż Corpo Colos.
1: Tylko że współczesne gry mają też nową chorobę. Przepustki sezonowe. Skórki za pół wypłaty i zegareczek, co tyka. Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Zła jest taka, że to męczy. Niedobra, że męczy jeszcze bardziej.
2: Spokojnie, profesorze. Live service bywa męczący, ale potrafi też ożywiać. Wydarzenia sezonowe dodają meta zabawy, a aktualizacje robią z gry platformę. Jak dev ma plan, to gracz wraca. I to nie z musu, tylko dla frajdy i świeżości.
1: Drodzy Państwo, Wy to gracie. Dajcie znać, które współczesne tytuły uważacie za najlepsze. Dzwońcie teraz. Numer do studia to 732 108 508. A jak Piotr zacznie o kosmitach, to ja wyciągam kasetę i puszczam dżingl.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. 732 108 508. I subskrybujcie YouTube. Kanał nazywa się Radio Synteza. Kliknijcie dzwonek, bo algorytm ma pamięć złotej rybki. A w sieci jesteśmy na radio-synteza.pl.
1: Współczesność to też indyki, co wygryzły gigantów. Dredge, mała łajba, wielka atmosfera. Disco Elysium, tak wiem, już ma swoje lata, ale językowo to wciąż Liga Mistrzów. I jeszcze Outer Wilds, nauka przez odkrywanie. Zero tutoriala. serce rośnie.
2: I technicznie mamy narzędzia, które to niosą. Skalowanie typu DLSS 3 i FSR 3. Refleks na opóźnienia. HDR, który nie wypala oczu. No i dostępność. Remap wszystkiego, napisy, tryby daltonistyczne, współczesne, najlepsze, co wpuści każdego. A skoro ja robię pogodę, to krótko. Jest parno, jest lepko, jak serwer w dniu premiery hitu z otwartym światem. Masakra. Chcę burzy. Burzę lubię. Piorun to naturalny ray tracing. Tyle meteo. Wracamy do grania.
1: Z otwartych światów to ja szanuję Elden Ring. Nie sypię znacznikami. Mówi sprawdzaj sam. A bossy są jak jazz. Najpierw chaos, potem nagle rozumiesz rytm. Współczesna szkoła projektowania, ale z pokorą wobec gracza.
2: A modowanie to turbo dla współczesności. Starfield żyje modyfikacjami. Skyrim dalej ma nowy oddech po tylu latach. Larian szykuje narzędzia do Baldur's Gate 3. Community to tajny składnik, który zmienia dobrą grę w platformę pomysłów.
1: Zgoda, ale jest cienka linia. Jak modzi naprawiają interfejs i balans, to ja pytam, halo, gdzie był deweloper? To trochę jak kupić auto i samemu dokręcać koła. Fajnie, że się da, tylko jednak mogłoby być gotowe prosto ze sklepu.
2: Przyszłość. Wyobraź sobie NPC z prawdziwą konwersacją. Questy, co adaptują się do twojego stylu. AI, co nie udaje, tylko gra z tobą. To nie science fiction, to już prototypy. Jak to dojrzeje, to wierzę, że poczujemy nową falę imersji.
1: Spokojnie, astronauto. Ja lubię, jak ktoś to napisał piórem. Jak dialog ma rytm. Jak autor zostawił ci nuty, a ty grasz solo. Niech AI pomaga w tłumaczeniu czy testach, ale opowieści dalej niech snuje człowiek, bo inaczej wyjdzie papka.
2: To spotkajmy się po środku. Najlepsze, współczesne to miks. Projektant rzeźbi intencje. Systemy dają ci wolność. Gracz tworzy anegdoty. Dlatego Helldivers 2 robi memy. Elden Ring buduje legendy, a Baldur's Gate 3 zamienia decyzje w opowieści przy ognisku.
1: I niech to będzie uczciwe, technicznie, stabilne, z dźwiękiem, co masuje przetworniki i z muzyką, co nie boi się analogowych syntezatorów. Za chwilę mały dżingiel Radia Synteza, a wy szykujcie swoje topki i dzwońcie. 732 108 508.
2: Zostawcie też komentarz i suba na YouTubie. Szukajcie Radio Synteza na żywo i z odtworzenia, a w sieci radio-synteza.pl. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. My z Igorem się pięknie nie zgadzamy i to jest dobrze w kot.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś na warsztat bierzemy uczenie przez wzmacnianie. Czyli w skrócie, agent próbuje coś zrobić, dostaje nagrodę albo karę i uczy się, żeby następnym razem zgarnąć więcej punktów. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: Słuchajcie, to jak granie w grę, gdzie masz bohatera, środowisko i zestaw akcji. Agent ma politykę, czyli strategię podejmowania decyzji. Uczy się przez próby i błędy, balansując eksplorację i eksploatację. Brzmi sucho, ale to jest sztos.
1: Pamiętam automaty z pinballem w podziemiach dworca. Wrzucasz żeton i uczysz się stołu na pamięć. Kulka leci gdzie chce, ty kombinujesz jak uderzyć, żeby nabić punkty. To taka ludzka wersja wzmacniania, tylko że bardziej hałaśliwa i pachnąca kurzem.
2: A dzisiaj masz Alfę, co ogrywa mistrzów, wy go masz agentów, co uczą się grać w starożytne Atari od zera, i roboty, które uczą się chodzić przez miliony symulowanych kroków. Zero instrukcji, tylko nagroda za utrzymanie równowagi i progres.
1: Pięknie to wygląda na demie, ale potem w realu przychodzi dywanik, kable plączą się pod nogami, a robot robi moonwalk bez muzyki. Nagroda to delikatny potencjometr. Kręcisz za mocno i wszystko się przesterowuje. Kręcisz za słabo, nic się nie dzieje.
2: Dlatego projektuje się nagrody sprytnie. Masz gęste nagrody za małe kroki, albo rzadkie za cel końcowy. Dorzucasz ciekawość, czyli wewnętrzną motywację, żeby agent eksplorował nowe stany. To jak dać graczowi mini zadania i sekrety w levelu?
1: Tylko że wtedy agent zaczyna kombinować, jak speedrunner. Widziałem, jak w pewnym wyścigu łódka kręciła kółka, bo licznik punktów był źle skrojony. Niby wygrała, ale nikt nie dopłynął do mety. No i co to za nauka?
2: To akurat cenne, bo pokazuje luki w definicji celu. Feature, nie bug. Uczymy się razem z agentem. Potem dodajesz ograniczenia bezpieczeństwa albo nagrodę z ludzkiej oceny. Także człowiek mówi, to jest ok, to jest słabe i agent kalibruje kompas.
1: Brzmi jak tresura na kliker. Pokaż łapę, dostajesz smaczka. Zresztą ja to kupuję. W studiu syntezatorów też się nagradza ucho. Złapiesz słodką modulację i aż chce się zostawić kabel tam, gdzie trzeba.
2: Świetna analogia. Mamy jeszcze cierpliwość kontra impuls. Chodzi o to, czy brać małą nagrodę teraz, czy poczekać na większą później. Agent uczy się, które akcje prowadzą do długofalowego dobra. To taki trening silnej woli, tylko w wersji binarnej.
1: To ja zadam pytanie do słuchaczy. Słuchajcie, kiedy ostatnio wybraliście dużą nagrodę, później zamiast szybkiego cukierka? Dzwońcie do nas, numer to 73-210-8508. A jak zaczniecie o polityce, to od razu ucinam. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, klik w dzwoneczek, bo inaczej algorytm zgubi nam nagrodę. A jak ktoś chce linki i notatki, to www.radio-synteza.pl. Dobrze, w kod.
1: Piotr, wyjaśnij jeszcze prostą różnicę model bez modelu, bo mnie to bawi, jak ktoś mówi, że maszyna uczy się myśleć o przyszłości, a ja pytam, na czym to stoi?
2: Jasne, model. Bez modelu to pamięć doświadczeń. Agent kojarzy sytuację i akcję z nagrodami, bez rozkminy, co się stanie dalej. Z kolei model z modelem uczy się wewnętrznej symulacji świata. Dzięki temu może planować w głowie, zanim zrobi ruch.
1: No i tutaj wchodzi rachunek mocy obliczeniowej, cały na biało. Symulować rzeczywistość to się nawet ludziom nie chce, a co dopiero maszynie. Kto za to płaci? Prądem. I jak to zdebagować, gdy skrzynka jest czarna?
2: Masz rację, że kosztuje, ale idzie to w stronę efektywności. Offline uczenie z gotowych danych, domenowe randomizacje, które uczą odporności bez milionów prób oraz mniejsze modele, które rozumieją dynamikę tylko tyle, ile trzeba. W praktyce da się to okiełznać.
1: Są też klasyczne regulatory, które robią robotę stabilnie. Jak stary dobry PID, kręcisz gałkami i masz pewność, że nie odleci. A agent potrafi odlecieć, jak mu włączy się ciekawość, nie tam, gdzie trzeba.
2: Dlatego wygrywa hybryda. RL może dobierać parametry PID albo przełączać tryby. Sam nie grzebie w kablach, tylko decyduje, kiedy i jak. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Co dwie głowy, to nie jedna.
1: Z tym już mogę żyć. Analogowe serce z cyfrowym mózgiem. Drodzy Państwo, jak chcecie więcej takich rozmów, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl. A jak macie pytania, dzwońcie 732-108-508.
2: Podsumowując, agent, środowisko, nagroda i strategia to cztery klocki, z których buduje się fajne rzeczy, gry, roboty, a nawet lepsze rekomendacje piosenek. A teraz nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli kliknij sub.
1: Za chwilę krótkie wejście dżingla Radia Synteza, a po nim wjedzie nuta z półki RetroSynth. No to jedziemy. Zostańcie z nami, bo będzie dobrze w kot.
2: I pamiętajcie, linia jest otwarta. 732-108-508. Wpadnijcie też na YouTube Radio Synteza, bo jak nie, to Igor naprawdę zaśnie na antenie. Zaraz wracamy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Kragujevac.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!